Ja, dopust. Eno dopustniško sem prebral te dni o tem, kaj je tipičen Slovenac. To je, komu ne daš zadelat, nima kaj zadelat.